Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Bolaszem. Witam wszystkich bardzo serdecznie i pragnę Państwu powiedzieć, że słuchacie Państwo 5 EBI FM na częstotliwości 103,1 MHz. W dzisiejszym programie przygotowałam dla Państwa, myślę, że bardzo interesujące, ale to się jeszcze okaże. Proszę nas słuchać w poniedziałki o godzinie 17 oraz w sobotę o godzinie 8 rano. Następny program, następna audycja już jest w sobotę o godzinie 8 rano w redakcji Romy Legedza. A co w dzisiejszym programie? Oczywiście zaczniemy od wiadomości, następnie korzyści z jedzenia czarnej czekolady i o kiszonych ogórkach, bardzo polski temat. Co się z nami dzieje, gdy okazujemy komuś miłość? Czego ci nie powie lekarz? Też bardzo ciekawy temat. Oraz gdy świat pędzi przez nadesłany wiersz w sumie przez słuchacza. A na zakończenie będą życzenia. Dzisiaj trochę ich będzie, ponieważ się nazbierało. I myślę, że to będzie na tyle na początek.

Wiadomości, drodzy Państwo. Wielu emerytów jest przekonanych, że decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości emerytury zamyka sprawę raz na zawsze. Tymczasem przepisy przewidują kilka sytuacji, w których świadczenie można ponownie obliczyć. W praktyce oznacza to nie tylko symboliczną podwyżkę. Część seniorów zyskuje nawet po kilkaset złotych miesięcznie. A wszystko zależy od tego, czy po przyznaniu emerytury pojawiły się nowe składki, odnaleziono jakieś brakujące dokumenty lub zmieniły się okoliczności wpływające na wysokość świadczenia. Piękne słowa pod adresem Polaka. Kiedyś będziesz mistrzem świata. Sebastian Białecki pokonał do niego Noperta 6-3 w meczu 1/16 finału turnieju European Darts Open w Leverkusen w Niemczech, wiadomo. Jak przekazał Polak na swoim profilu w mediach społecznościowych, tuż po pojedynku 10 zawodnik rankingu PDC powiedział pod jego adresem bardzo miłe słowa, które dotyczyły wielkiego potencjalnego Bolta. Kiedyś będziesz mistrzem świata. Rynek alkoholu wyhamował i to na dobre. Producenci muszą zmieniać strategię. Alkohol przez lata był jedną z najważniejszych kategorii FMCG, ale dziś nawet ona traci impet. W pierwszym kwartale 2026 roku i całym 2025 roku rynek skurczył się i spadki objęły już piwo, wino i alkohole mocne. Dla producenta oznacza to zmiany gry, czyli mniej walki o liczbę sprzedanych butelek, więcej o wartość, markę i nowe okazje konsumenckie. I teraz mam dla Australijczyków tu bardzo ważną, bardzo pozytywną wiadomość. Otóż, drodzy Państwo, w pierwszej dziesiątce miast najbardziej sprzyjającym zamieszkaniu na świecie na 2026 rok Australia w pierwszej ósemce ma aż trzy miasta. Na miejscu trzecim jest Melbourne, na miejscu czwartym jest Sydney i na miejscu ósmym jest Adelaide. Tak, drodzy Państwo, mamy się czym poszczycić i chyba już lepszego wyniku nie będziemy oczekiwać. Następnie, od 4-6 do 8-6 wielki triumf Polaka w Niemczech wyrzucił światową trójkę. Zrobił to po raz trzeci w karierze Krzysztof Ratajski. Wygrał finał turnieju rangi European Tour, świętując wielki sukces w Leverkusen. Rywalem polskiego dartera w boju o tytuł był Holender Germain Vatinmena. To spotkanie miało wyjątkową dramaturgię, a po 10 legach The Polish Eagle, jak jest nazywany, wpadł w spore tarapaty. Nieprzyjemna wiadomość, drodzy Państwo, aż się dziwię sama. Otóż Niemcy wymazali rekord Roberta Lewandowskiego. Nie ma nawet zdjęcia. Jak podaje Mateusz Skwierawski z WP Sports Fakty, w niemieckim muzeum piłkarskim poświęconym reprezentacji i Bundeslidze nie ma wzmianki o tym, że Robert Lewandowski pobił legendarny rekord Gerda Millera. Próżno szukać polskich nazwisk, nie ma ich. Relacjonuje z Dortmundu dziennikarz. Muzeum regularnie chwali się rekordową liczbą odwiedzających, ponad 300 tysięcy w tamtym roku, ale nic nie wskazuje na zmianę w stałej ekspozycji dotyczącej tego konkretnego rekordu. No cóż, typowe dla Niemców, ktoś dodał. Indie zwiększają produkcję węgla.
do 1,58 miliarda ton rocznie. Ale klimat ma uratować likwidacja wydobycia w Polsce. No dobre to jest. Czego nie zrozumiemy w tej wiadomości? No. Następna wiadomość i ostatnia to będzie kolejne dziecko i znak zapytania. Policjanci ze Świdnika zatrzymali na gorącym uczynku 19-letnią obywatelkę Ukrainy, która odebrała 1 000 000 złotych od oszukanego metodą na inwestycję seniora. 19-latka dwukrotnie pojawiła się w umówionym miejscu. Za pierwszym razem odebrała ponad 300 tysięcy złotych, a kilka dni później 700 tysięcy złotych. Wtedy została zatrzymana przez kryminalnych, którzy zabezpieczyli również przekazane pieniądze. Sąd na wniosek prokuratury rejonowej w Świdniku zastosował wobec 19-latki środek zapobiegający w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Dziewczynce z Ukrainy grozi 10 lat więzienia.

Tak, drodzy Państwo, zabawiać nas dzisiaj będą Stare Wilki, bardzo dobra muzyka, oraz stary dysk Ireny Jarockiej, niestety, Jantar, przepraszam. Anna Jantar odeszła od nas wiele lat temu i myślę, że po prostu należy jej się troszkę uwagi. Drodzy Państwo, Polska wciąż rodzi mężczyzn, którzy nie pytają, czy się da. Po prostu robią rzeczy, które dla większości wydają się niemożliwe. Ogromne gratulacje dla Bartłomieja Kubkowskiego za przepłynięcie Bałtyku. To nie tylko sportowy wyczyn, ale pokaz charakteru, odwagi, dyscypliny i odporności psychicznej oczywiście. Polak jako pierwszy człowiek w historii przepłynął w pław Morze Bałtyckie ze Szwecji do Polski. Pokonał około 170 kilometrów w blisko 60 godzin. Nie śpiąc, może troszkę pijąc na pewno, walcząc z zimną wodą, falami, prądami morskimi i własnymi granicami. Co więcej, dokonał tego bez dotykania łodzi asekuracyjnej, zgodnie z zasadami pływania długodystansowego. W czasach, gdy tak często promuje się wygodę i życie bez wysiłku, są ludzie, którzy przypominają, czym jest siła człowieka. Możemy być dumni, że takich mężczyzn mamy w Polsce, ambitnych, wytrwałych i gotowych mierzyć się z żywiołem. To oni pokazują, że granice najczęściej istnieją tylko w naszej głowie.

A teraz bardzo smaczna rzecz. Otóż, drodzy Państwo, 10 korzyści dla zdrowia z jedzenia gorzkiej czekolady. Po pierwsze, regularne jedzenie czekolady, w szczególności gorzkiej, obniża, jak już wiadomo, zły cholesterol oraz ciśnienie krwi, jak i również zmniejsza ryzyko chorób serca. Zwalcza cukrzycę. Wśród ludzi, którzy regularnie spożywają czekoladę, następuje zwiększenie czułości na działanie insuliny. Zmniejszają w ten sposób ryzyko wystąpienia cukrzycy. Czekolada bogata jest w błonnik, dzięki czemu daje też uczucie sytości. Dodatkowo jedzenie czekolady zmniejsza apetyt na inne produkty. Czekolada bogata jest w błonnik, dzięki czemu daje też uczucie sytości. To już było. Poprawia krążenie krwi. Kakao ma podobne działanie do aspiryny poprzez właściwości antyagulacyjnej, poprawia krążenie krwi, łagodzi kaszel. Teobromina jako składnik czekolady zmniejsza aktywność nerwu błędnego, części mózgu, która wywołuje kaszel. Poprawia wzrok, czyli ci wszyscy, słuchajcie, co nosicie okulary. Flawonoidy zawarte w czekoladzie mają zdolność do zwiększania przepływu krwi do mózgu, a co za tym idzie, może też zwiększać przepływ do siatkówki oka, poprawiając tym samym wzrok. Podnosi, uwaga, inteligencję. Wzrost przepływu krwi do mózgu dzięki spożytej czekoladzie powoduje, że umysł jest bardziej czujny, a nasze myślenie świeże, wskutek czego pozwala efektywnie działać. Ochrania skórę. Czekolada zawiera flawonoidy, przeciwutleniacze, które chronią skórę przed działaniem promieniowania ultrafioletowego. Jednakże nie oznacza to, że może ona całkowicie zastąpić ochronne kremy przeciwsłoneczne. Zmniejsza ryzyko udaru. Kakao zawiera flawonoidy i dlatego zły cholesterol trzyma się w ramach. I to by było, proszę Państwa, wszystko o czekoladzie, a ja jeszcze tylko dodam, że według ekspertów z dziedziny fizjoterapii niewłaściwa postawa ciała jest główną przyczyną bólu pleców, stawów i nóg. Problemy te często prowadzą do dalszych komplikacji, więc trzeba zrobić wszystko, aby temu zapobiec.

drodzy Państwo, to były stare wilki, czyli wilki, z tym, że byli po angielsku. Skoro tak wyszło, to mam wiadomość niedobory żywności przez suszę w Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo, jak się złożyło. Z powodu suszy rolnicy walczą o uratowanie swoich upraw. Niestety, brak opadów może sprawić, że Wielka Brytania stanie w obliczu niedoborów niektórych produktów spożywczych, ostrzega Narodowy Związek Rolników NFU. Gospodarstwa rolne w całym kraju, czyli w Wielkiej Brytanii, ucierpiały zimą z powodu powodzi, co znacznie utrudniło sadzenie roślin, a obecnie w wielu obszarach nie ma dostępu do wody, ponieważ nawadnianie jest ograniczone z powodu suszy. Jest to już trzecia susza w ciągu 5 lat. Rolnicy uprawiający pszenicę twierdzą, że ich plony osiągnęły połowę normalnej wysokości, a Anglia zbierze plony najwcześniej w historii, ponieważ rolnicy walczą o ich uratowanie. W niektórych regionach nie padało od ponad miesiąca, a od wczesnego lata kraj nawiedzają liczne rekordowe fale upałów, które wysuszają glebę

0: Drodzy słuchacze, przed Wami wiadomość od pana Piotra Rakowskiego, konsula generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney.
1: Drodzy Państwo, Polonia Australijska. 11 sierpnia odbędzie się w Australii spis powszechny. I po raz pierwszy w historii, w kategorii pochodzenie, będzie można wskazać do 4 pozycji. Zachęcam wszystkich Polaków i Polki mieszkających w Australii. Naprawdę warto wskazać polskie pochodzenie. Dlaczego? Cała polityka australijska oparta jest o liczebność diaspory. Przekłada się potem na wsparcie. Na wsparcie dla organizacji polonijnych, na finansowanie usług, na dostępność różnych usług. Także jeśli się zastanawiacie, albo nie jesteście pewni, ale czujecie się Polakami, naprawdę warto zaznaczyć polskie pochodzenie w spisie powszechnym. Pokażmy, jak wielka jest Polonia w Australii. Policzmy się.
2: Tak, drodzy Państwo, to była ważna wiadomość, a teraz mam cudowną wiadomość. Otóż, drodzy Państwo, Anastazja Kuś nie miała sobie równych w finale biegu na 400 metrów podczas Mistrzostw Świata Juniorów. Nasza gwiazda zdobyła pierwszy złoty medal dla reprezentacji Polski podczas tych zawodów. Drodzy Państwo, dość, że piękna, zgrabna, młoda, to jeszcze do tego szybka. W każdym bądź razie, według najnowszych danych Eurostatu za 2025 rok jesteśmy już na 6. miejscu, największą gospodarką w całej Unii Europejskiej, zostawiając w tyle m.in. Belgię i Szwecję. Co więcej, zajmujemy też zaszczytne 3. miejsce na podium pod względem najniższego bezrobocia.

A teraz byłoby wspaniale, gdybyś zrozumiał, co dzieje się z tobą, gdy okazujesz miłość. Twoje uczucia tworzą pole magnetyczne, które całkowicie cię otacza. Każdy człowiek ma takie pole. Gdziekolwiek się udajesz, pole przemieszcza się razem z tobą. Jest czasem widoczne na bardzo starych zdjęciach, jakby człowieka otaczała aura albo aureola. Ta aura wokół nas to pole elektromagnetyczne. Właśnie poprzez magnetyzm otaczającego cię pola przyciągasz wszystko, co cię w życiu spotyka. Twoje uczucia decydują zaś o tym, czy otaczające cię pole jest pozytywne czy negatywne. Za każdym razem, gdy okazujesz miłość poprzez swoje uczucia, słowa czy zachowanie, wzmacniasz miłość w otaczającym cię polu. Im więcej miłości z siebie dajesz, tym większe i silniejsze jest twoje pole magnetyczne. Cokolwiek znajdzie się w twoim polu magnetycznym, przyciąga więcej tego samego. Dlatego im więcej jest w nim miłości, tym łatwiej przyciągasz rzeczy, które kochasz. Możesz osiągnąć stadium, w którym magnetyczna moc twojego pola będzie tak ogromna i pozytywna, że wystarczy dosłownie przebłysk wyobraźni i dobrego poczucia, że natychmiast odnalazłeś w swoim życiu to, co sobie wyobrażałeś i poczułeś. Taką właśnie niewiarygodną moc posiadasz. Na tym polega fenomenalna moc miłości.

A teraz kilka słów o ogórkach, drodzy Państwo. Bardzo polska rzecz z naszej diety. Regularnie spożywając ogórki kiszone, dostarczysz nie tylko witamin i minerałów, ale przede wszystkim dochodzi do namnażania się korzystnych bakterii jelitowych, które stymulują produkcję hormonu szczęścia. Ta wiedza pomoże każdej osobie, która cierpi na depresję, wzmożony stres, lęk czy gorszy humor. Nie wiesz, jaki preparat powinieneś stosować, aby znaleźć po swojej dolegliwości. Jakie jeszcze właściwości dla zdrowia mają ogórki kiszone? Ogórki poleca się każdej osobie, która jest w czasie stosowania diety i w procesie kiszenia ogórki zyskują większe ilości witaminy C, która nie tylko poprawia kondycję organizmu, ale również uszczelnia naczynia krwionośne, minimalizuje ryzyko powstania sińców, obniża poziom cholesterolu oraz normalizuje ciśnienie krwi. Poza witaminą C znajdziemy w nich również witaminę z grupy B oraz witaminy E i K. Za co odpowiadają te witaminy, dowiemy się w następnych audycjach.

Drodzy Państwo, to by było prawie wszystko na dzisiejszy program. Pragnę złożyć panu Andrzejowi życzenia, panu Andrzejowi z Mono, powrotu do zdrowia i powodzenia na przyszłość, na następne lata. Dla pani Miry, uspokojonego, niekołatującego się serduszka, wszystkiego dobrego i dobrego snu. A dla Patrycji wygojenia wszystkich ran i ciągłego uśmiechu na buziaczku. A rodzince, czyli Michałowi z piękną córeczką, miłego, słonecznego pobytu i szczęśliwego powrotu do Wielkiej Brytanii. Do usłyszenia!